ya gona marakara kainyo wendi go biruti mitna tene ne boy kwado wendi go biruti mitna tere boy kwado go wira